0: Maria Walisuche hat die Schwelgonietzach, dann, wo sie bitte riach, po Hutspiel, wo som jessatach, adjewe jessatach lied. Na, ja, die se pori, wow, da muss ich potom tisch ras nicht, da sami nicht minuze, so, se swopatschnem kolisom se domoi doje jesch. Moda holza jeso, du pola nas jensarano pschise, wie wa a je praiwa, moje biewe skot koliso je prich, alle sato ste tam druha kaka, kotra schmi nesuscha. Potekim pola dajche no jens. Rano raz do południa do waszego trawinka, tam gdzieś macie tyszała kolesa z tyją, a poladajcie, hać si woprodzie prawe koles osobu do mojej zali dusznic, potom dowieszcie je zaso do koniec ratlubie, tam na dwo, na domizniski dwo, a zmicie si wasze te tamne sobu, a wostajcie ty młody holcy i biły skot koleso. Potekim poladajcie do waszego trawinka, hać mili te prawe koles osobu, a dusznic potom do wieszcie, je rad lubię za soroczo.
1: Zatkula.
2: Ta jedna pfuła 2000 metrów, niech tu drugi zuczy szar z komputerom jako przeczunik, a za so niech tu drugi piastuje z drugimi kuźdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisajcie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczor w 8 radio zapiknąć.
1: Zatkula.
3: Nic zabić.
4: Pączelu wieczor.

0: Ważne słowo.
1: Maczynca Maria Kretschmarietz z Dubrinka.
2: Bo dzień lada na to, na coś człowiek lada. Człowiek lada na wąkoność, bo pak lada na wutrobu. Tak czytamy w prynie knize Samuel. Smy żywi od poladu, od to, żeś druzy o nas mysla, od przywosowania, a od pokazania. A drudy zamienimy runie to ze swojej hodnotu. Gdyż druzy nas widzia, hodnacza to, co się widzą mnie. Jak skutkujemy, co możemy, jak ustupujemy. A spiesznie wierzymy, to sym ja. Ale twoja hodnota nie nastanie przez to, co czekujesz do rady ma. Nic przez to, co fungujesz. Nic przez to, co silnie skutkujesz. Bóg inak lada. On nie lada najpierw na to, coś pokazasz. Nic na twoją fasadu. Nic na to, coś możesz teraz skuwać. On widzi twoją utrobu. A jeho polad nie je prúvací polad, kotry sa s mylkami pyta. Žaden, kotry ešte přirunuje abo hodnočí. Ale polad, kýž če spoznaje, kýž če zmenom voa, vun vie, štú opravde sú. A kýž če runie tak chce. Snáno je runie to vúžadanie, nic lie jenoj sa poladne na druhé šivy byč, ale z Božoho vydavon.
1: Dobre, Marieta Kretschmarietz z Dubrinka, wynadoku a samowitości kuluskiej wasady.

0: zamieniło hinesza korytka tam jeszcze stej, ale te biewe od Scott je precz. Proszę poladajcie raz do waszego trawienka, hać zamienili potom dowieszcie je. Proszę za so do koniec tam, gdzieś biesze kunstydzenie, a je kunstydzenie świecień. Po takim dzieci smiedza so też nitko wieselić.
1: Dzieci, dobre ranie. Szucze są runie, mieje metania. Czym ważniejsze jest, że narodna drasta dere siedzi. Hotwańcza Katrin Matkic holcam, maczokam a włokam dżęca pokaza, jak to cyle prawie dże. Tabia, z kim nasy ty dżęca tu przyszła?
2: Z mój macz.
1: A czy odla?
2: Dokuż moja macz my paralelna mieje metanie z jani hotwańczą zotwę.
1: A nitko chce twoja macz to skończyć nauknąć, ka te jeliczki siedzia, no? Ta bia, co so tybi na tej drasce najlepiej lubi, a co najlepiej trwają?
2: Najlepiej ja se myślę te włosy, ale jak mi się popram, co lubi.
1: Ta bia, po takim zmuży ta czaka, a co nadzieja, że je maczu nekaone, też Lena jo dżęca z je mamu przyjął, a Lena, co da masz ty do rany drasce dżęca sobą?
3: Siapsku.
1: Kada ta upada, što máš ti do kvietku a do sukne? Što ti máš do babu?
3: To ne bylo a písané.
1: Ty si netko ižo ju kvílu sieďava a čakava, že ta mama o to a odvešta je najdlie trauha, a čo neka?
3: Tameča.
1: Hej, mač Sofia je dženca prišla z drastu, takú drastu si organizovač, nie sú a tak lohko, dokáž dešie mieme tanie, po nej nemali šuť, že sam sem času mieme tanie a deči rostu. A z odkiaľ môže si jen drastu organizovať?
4: Na hej, to češko, v otrova kus na drastu šinštu, a sme si mu prajeli, my sme rade našu svojskú drastu, nie? Zo je netraši šetce putač a organizovač a ladať a čo posve. A to máme mu sami našu drastu.
1: Když jen to zvučuje abo vuchne, na čo dobie najbolje dživač, što je jen snano dženca tiž k tomu naukno.
4: Jaz musu jasn dobre tips dostava, vogo zotvana, dže može najlepe te jevlički sadžić, tak za so to nešto veta drasta, za to poradne sidži, když ti dži ti so hibeja, harijuja, jaz musu teke dobre lifehacksi, jo šun dostav.
1: Du wasrich dich Matscheriu a Woku a Holzu, je Katrin Matkic, wona je Hutweincha, je Jotzile Duo, so der Wusnaje, stoda je de najważniejsche Dijdje, wo serbsku Wuslika nutrastu.
5: Ja, wo rekwa so so in der Tür. Hast du ja nom Lubi.
1: Nik so dundak, wie so jara za to zajmuje, kak to pola Dijdji beži, nike wo komie metanju, so wasibe serbske Holze, dobe der Tür, wie so je drasche, nitko zawas tam duma, jakisch Matsches, nano Dženca, wo juce mie metanje, Katrin Matkic, nitko isch raz krutka rozkładje, na čo maš dživat.
5: Sprinja Runo Hasku, Schand, potom wosse doza des Chessac, je kruche zis rianimi, aber dobrimi spinkami pschitinch, tak so wosse nevu jedu. Drudis von jara jitanko, tete mojien, te wosse doto mokrecin zis wodu. Potom wopuschki splesch, heiteki franzosku wopuschku schetze na wobit wero bokach splechu, ju bon roma jebožu do jena maukowinschka. Ha ponzoi nadzia, so jeta mietza vulka doscht, aber da praua sa tu holzu, ha pon dunse sadit, ha ije jeta wo a niemale tak daleko hotowa. Kitelk, suknu, przyjechane rubiszko, rubiszko przytykać, przy kitelku, przy ramieniach dojce.
1: Simone widziała przy rubiszce, tam je tak, zade najpierw lada, co jest sredzia, potem prytku sredzia romadzieścinć, potem jo te wose bite, że jestem dżęca nauknęła. Przy kitelku odspody tak rydz rubiszko, ha kitelk romadzieścinć.
5: Abo skierety suknu, za woprawdzie tak ton to rubiszko dżarzy. Aj, so to ulice nemôže horeka zase z desky vúsunč.
1: Potom, že je ako príšodne tá deska, to je tiež ešte všetkene tvárnišťo.
5: Aj, deska to trichy, hač je pšemauka, abyš vúlka tvrda, abo nic. Ano, tun sobu zapšieť z šnúvančkom začinč a potom na pravom a na ľivom boku dvie jevilce za skrúčenie.
1: Potom, že je tá riana písaná fala, što má sa tam vopkeč bohať?
5: Aj, zo so fala, při suknu boží a deleka popravom sukna, ja ma prajem také centimetr do podra centimetra dlieša hač fala.
1: Přiteka so fala?
5: Aj.
1: Tun čorne band pšet posle na vec, predhač še pone na cilje mauha k tomu pšinže, čorne band navo, kak dobi tun sedjeć, a tež kak dobi ma byť.
5: Na kužde pat nic lieši hač sukna, to je celé jara važne, ha, hej, na koncu, kajš jo tu, no? Ja prajem najkrutše šun také do kolenu. Hej, hat um Banzo pšitika pši mirci se s štyrem jevičkami horika na pravom a na ljubom boku ha deleka poprom, také zaušimi šemo.
1: Jako celé posledné tabecky žiči potom ši mimetanu, abo nakon sú tie žara rade junu zubia, to sú te bante, kýž tak reco pšiteknú pod brodu. Dáva tam nekejký trik, vo sebe zo žiči ju nezubia?
5: Šeleké variante. Pazis zapínate jevičku, žno sa začinujú, abo tiež taký vo sebe te knefek.
1: Aj potom zo sú mačere, voky to šo, dere naukli, šim holcam na mimetanu veľa vesela a mám ešte dobrú radu hotvenče na koncu, kdeže po taký mimetanu a ne potom nimo, potom dži národní drasče neslušajú na skakanský rod alebo na trampolín, alebo?
5: Nie, to je vopročne nic. To je vopročne jedna drasta, z ktorých sa jen dostojne pomalku pohybuje na skakanský rod. Prošu nic.
1: Po takým všem veľa vesela.
6: Pozdrav!

O tym dobiło dżęca ryczeć. Po mnie metaniach dżęca a jucy na kujżdy pad. A ja to iż raz po mnie reszcinu, co możecie so rozsudzić, po kotry turie so podacie. Dżęca mnie metania w Niemcach, szturioch so zapocznie. Tyż maja tam wiesne swiedzień. W Rożynce dżęca popłynucioch iżo, w Krosczycach to Runia popłynucioch, a wieczor na po wosymich budu tam ryje przy młodzińskim klubie. A to ze skupinu Holaski. A runie też dżęca po południu miju mietaja w Wotrowie, na wieczor pečich zariuje se młodzina z dziczymi, a potom od sedmich zajty so spiłny wieczor. A jutce potom macie wulki wubier na mije metaniach, to możecie si do Nebylčic, do Zic, do Dobrošic, do Koniec, do Šunova, do Nukenc, do Voklic a do Nowej Wieski dojeć. A tyś czera byś hižo, wulki huk a tok a trochu tyś do dobia prajč pożel spiče hižo w koniecach tam na towarstwowym dworie, tam pądže dženca dale z dworowym svedženjom od popodniu dvima i dječace svedžen a juce do podnia džesačich ubiđuja so tam vohňove vobore a popodniu padnie potom tyś tam mija po takim huk a tok. Potom podadamy jeszcze raz na wubiedzowanie honaczu kaponu. Jutce w Jasynce, jeżo od rania w osmych, tam na budariec statoku, od na podziesaczych, so spiwanie zapocznie, daj bo spożo, so potom honaczy też na komando reaguja. Ja nie wiem, hać możesz ich niekak w osobicie przeryczeć. Ty zlecisz do honca, ja nie masz to czane. Dziesacz do osymich. Dobre ranie przyje serbski rozwoz. A dobre poradzenie kujż doho swiedzenia.

to zaczmieć no połosemich so regionalnie a sezonalnie zeżywić je ważne hesmo, no a jedyż nitko ladamy wy mi, to niko troszku li praj, och, ladajcie noż, to da tu mamy haj, wie są też hiżo, prynie truskalca nidze szpanijskiego, albo nidze przez dalokie morio wożene też hiżo, pod cichu zrawiene w niemskie, albo też radicki samosowie rabarbar sobo ze przydruży szpinat też, ale potom poladamy na romak, na przykład tun romak, haj ma mało kalorii, wiele kaliuma, a full kisaliny truskalcy też mają dość sekundarnych maczy znowu sebi rabarbar ze swoim pektinom, radiski a kulirabi też ze żonopowymi wolijemi po takim toż toż po cichu tu pola nas w naszych zachodnictwach rosty, możecie si rad lubię też hiżo poprzeć. A potom sobie za też na to wieselimy, że doma potom zarodka ma sprzygotowane, gdy szitko rosczy, a trochę muło potom też czopliszo być, gdyż masz nieszto pod szklęcu, że so temperatura zemie pody derie woczopli, a potom derie też rosczy. Jednacz mięczy no powosymy się.

0: Jokeš Dundak, Čaka Dženca, Ma Blanka Funcina, krótko powiedzcie.
1: Proby za letošu stawy znowu krabacze w kurjawej samoty w czarnym kumcu są tytun tydzień zapoczęli. Gdyż dzieli jednacze krabatu myna Anton Fuchs skutkuje lica 260 szlajskich, a 8 profiów dziewadzielników wierzy sobą. Najmłodszy je dziewacz, a najstarszy dziewacza 70 lat. Nowa kriminalka za dzieci, čipne nosy, mysteriózne rożenia, spera Lubina Hajduk-Velikowiczuje, je w ludom nakładnictwie domowina wójśwa. Sto dziewczacicy stronu obszijaca, ilustruana kniha krutej wiazbie, je wotnietka miestrujm smolerec knihani napszedajn. Premiera budże kunstmeje serbskim gymnaziju Budyšin. Strowotniske zariady startuja z doladowaniem kupanskich wodzizną Sakski. Hacz to końca kupanskiej sezony septembru bieru prawidłownie próby wody między drugim z Budysko z Piato Jezora, z Olby, Lisnej Kupileni Rzesy, gdyż też z Berwowcko a Leniansko Jezora. W Sakski je 20 riecznych zawieru a niedyszych z wodopelnych jamu jako kupanskie wodzizny i uwu pokazane. Loni miach u Sakske kupanske wodzizny przeważnie w ubiernu kwalitu. Przy Sedliszczanskim jezeru, najwyższym we Wóżejskiej jezorynie, ste so tydzenia nowej atrakcji w otyriwoj. Sewerne krajnie marki tak menowanego zerzałego hustcza przeproszuje te w opytowariu nitkowone nowe informacyjskie steniszcza a płac mostczyk k przebywaniu. Za letuše putniku a nedzieči Zorojsko-biskopstva pytaja ve Kulovske vosadze nuclihi. Kajž franskim listče Kulovske vosade pisaja, maja dzieči prinjo do 7. letnika ve svojbach přenocuvač. Putniku a nedzieči dorožanta votmije so na druhým koncu tydženja juniju. Na programe stija zromadne spevanje modlinje a zromadne ry.
2: Serbski rozvoz.

0: dzieci, dobre ranie. Szucze su runie, mieje metania. Czym ważniejsze jest, że narodna drasta dere siedzi. Hotwańcza Katrin Matkic holcam, maczokam a wukam dżinsa pokaza, jak to cyle prawie dzie. Tabia, z kim nas ty dżinsa tu przyszła?
1: Z mój macz.
0: A czy odla?
1: Dokuż moja matcz my paralelna mieje metanie z jednej hutwańczą zutwę.
0: A nie tylko co twoja matcz to skończy nauknąć? Ka ty jeliczki siedzia, no? Ta bieja, co so ty by na ty drastrze najlepiej lubi, a co najlepiej trochę?
1: Najlepiej się myślę te włosy, ale jak my się popram, co lubi.
0: Ta bieja po takim zmużita czeka, a co nadzieja, że je maciu nekaune, tyś Lena jo dżinsa z je mamu przyjął, a Lena, co da masz ty do rany drasty dżinsa sobą?
2: Siapsku.
0: Kada ta upada, co masz ty do kwietku a do sukny, co ty masz do barbu?
2: Co nie było, a piszane.
0: Ty się nie tylko jeżdżę o chwilu siedziała, a czekała, że ta mama o to, a odwiesz, ta ja najdlije trawała, czy nieka?
2: Damycza.
0: Hej, macz Sofia, jedzenca przyszła z drastu, taką drastu si organizować, nie są so tak lochko, dokaż dzisiaj miejemy tanie, po nie niemali szucze sam z tym czasu miejemy tanie, a dzieci rostu. A złotkę możesz si jen drastu organizować?
3: No, hej, to ciężko, w otroku na drastu się instruować, musimy prawie, my chcemy rady naszą swojską drastu, nie, za jedne, trzeba się jeszcze pytać, a organizować, a ladać, a czy posłę, a to mamy my sami naszą drastu.
0: Když jen to zvučuje abo vukne, na čo doby je najbolje dživač, što je jen snadno dženca tiž k tomu naukno.
3: Ja si musu, ja sem dobre tips dostala, vogo zotvana, dže može najlepe te jevlički sađić, tak za so to nešave ta drasta, za ta pora ne siđi, když ti diči ti so hibeja, harijuja. Ja si musu, teke dobre lifehacksi, jo šun dostala.
0: Du wosrich dich Matscheriu a Woku a Holzu, je Katrin Matkic, wona je Hutwańcza, i że cyle duo, so der uznaje, što da je ten najważniejszy dżdże w osabsku uslikanu trastu.
4: Ja bo rekwa, so in dere czuje. Ha, so jenom lubi.
0: Nik so dundak, wie so jara za to zajmuje, jak to pola dżdżi bieži, nieke woko mieje metaniu, so wosebe serbske Holze, dobe dere czuczwe swoje drasze, nitko za was tam doma, jakiś matcze z nano dżdżęca, bo juce mieje metanie, Katrin Matkic, nitko iż raz krótka rozkładzie, na czo masz dziwać.
4: Sprynia runo hasku, zčant, potom vose dozade zčesač, je kruče z rianimi abo dobrimi spinkami pričinč, tak zo vose ne vujedu. Drude su njara žičankoj, te tomu žijen te vose doto mokračin z vodu. Potom vopuški splesč, haj taki francusku vopušku šece na vobit v obokach spleču, ju pon romadže božu do jedna malko vinčka. Ha pon co je nadžija, zo je ta mjeca vujka došč, abo ta prava za tu holcu, ha pon tunce sadžič, haj že je ta woła nie ma, ale tak daleko chodziła. Kitek, sukno, przyjechał rubiszko, rubiszko przytykać, przy kitku, przy ramieniach dwójce.
0: Ja bym nie widziała, przy rubiszce, tam jest tak, zade najpierw lada, co jest srydża, potem prytku srydża rumadzieścić, potem ją te włosy bite, że jestem dżęca nauknęła. Przy kitku, odspody tak, rydz rubiszko, ha kitek rumadzieścić.
4: Abo skierać i sukno, za woprawdzie tak ten rubiszko dżarzy. Aj, to są ulice, nie może horeka zase z deski wusunć.
0: Potem się jako przyszedł ta deska, to też jeszcze się stajka nie twarniszczo.
4: Aj, deska to trzeci, hać się przymałka, byś wujka twarda, albo nic. Ano, tu sobie zapisać ze sznowanczkom zacząć, a potem na prawą, na lewym boku dwie jewilce za skrócenie.
0: Potem się ta riana pisana fala, co ma się tam w obkiecz bołać?
4: Aj, to są fala przy suknu boży, a daleka poprawą sukna, ja ma prawie takie centymetr do półtora centymetra dlesza hać fala.
0: Przyteka są fala?
4: Aj.
0: Tun czarny band przedposledna wiec, predać się po nie na cyle mała k tomu przyjdzie, czarny band na wo, jak doby tun siedzieć, a też jak doby ma być.
4: Na kuźdze pat nic lepszy hać sukna, to jest cyle jara ważne, ha, haj na końcu gajś jo tu, no, ja prawie najkrótsze szun takie do kolenu. Haj, hat un band so przytyka przy mieci ze styrymi jewilczkami, horyka na prawom, a na lewom boku, ha, deleka poprom, takie zauszymi, szemo.
0: Jako cele posledne tavecki žiči potom šimieme tanu, abo nakon su tiež jara rade junu zubia. To su te bante, kiš tak reco pšiteknu pod brodu. Dava tam nekejki trik, vo sebe zo žičiu ne zubia?
4: Šeleke variante, pazis zapinati jevičku, žnoso začinju, abo tiež taký vo sebi te knefek.
0: Aj, potom zo su mačere voki to šo dere naukli, šim holcam na mieme tanu vele vesela, a mam išče dobu radu hotvenče na koncu, kde še potajki mieme tane potom nimo, potom džiči narodni drasče neslušaja na skakanski rot abo na trampolin, abo?
4: Nie, to je nevo prođenic. To je opravdu jedna drasta, ze skotrež so jen dostojne pomalku pohybuje na skankacký rod. Prošu nic.
0: Potekim všem veľa vesela.
5: Pozdrav!

0: Alle stupdale wobroć soraz. To są stutki gieże zaklincza, kunsty dzienia po wszystkich serbskich wioskach, gdzież mija bagnie. To zaczmińczno po napodziewieczy się, w niesioniu sutelidny Serbia z hamorami a wulkie techniku we znatym domie przydzielę, gdyż by to Mirczinowa Knesiąski wiedział, że to sobie jeho paradizu runie stała. W przychodnych dniach ma so, kajż je to Jan Rytscher, tyś hiżo dżęca rano nam rozkład cywy twarynie nad fundamentom przerezać, a potom izolować, co nie by włożno ta wiatce do murio stupała. A hej, potom su tam včera v nedušej dobristvie Mirčina Nováka špundovanie vúreli a pšitem na vulku džeru stočili. Jano, povedajče nám ešte raz, što ste namakali.
1: No, my sme na boku od tiene ščine, sme jen väčšiu džeru namakali, tiež mu tým nevom, kasta nastalo, a čo to je pokovať, snano. Spore špunovaná, no. My sme, dopom s prípadom, sa to ukúpalo, zase je malá džira, potom sme to očinili a videli, zase je na väčšia džira, jo, a zase tá džira, ty, uoše, je nemúriete, jo, no, my s kachlami. To môže ty hajť Mirčin Novák Nehonský, to veľa od zmiho, ty, a od pôjnu písalo, vľa je to, ty, tým pôjn, to je kešky. No, tu to domu je, da Prusnica.
0: Na to sem dich rune mysliva. Sna not je tam tun hat, abo tun plon, abo nidje nisht od ruhe tam svoje przeživenje. Mio hotovi tam s dživom dauna hišče nesu sna not je šišče vusateho krepela nadindu ve bolešku bovie. Poladajče raz do knji vusate krepel a druhe bajki, kiš Mirčinovák Knesiąski ilustroval bieše, potom viesče, koho ja menju a ľubi mužo jo tvarče tam dale a ladajče snano tam tež namakače vosebite pokvat. Na zajímavé to šo nie, když se tam nadžile tak rec v pázorkách a vieš, tu je tam bydliu. No aj ako môžeš tam snano tež zetkač a snano tam vopravče máš nekajku znatú vúrovanku, bovie. To sú vopravče krásne stavizne. Cimienčine do Cibilky Nadževič, dobré ranie, přije Serbský rozvoz.

Wielki nadziewieczie, to mam dżęca z mami też jeszcze nadałk w urysacz mi słucha jedno prostwu na pucz sobu dał, wotczo dże to wam przeradzu po naszych pokiwach. My jemy taniasu, to wy wiescie, są na sobie też i że na to przygotujecie. Dzieci, wosy, suderie zwuczowali, no, z młodymi żonami, kisos na nokubaki, pistowaki, wuczaki, z gitaru, z fletu, szosz też so chodzi niekak piskać. Nadzijo mnie so też zeszlachci, a nadzijo mnie, a to wiele ważniejsze, je potom tojś to hosci. Kajś na przykład we Niemcach dzieńca po południu Sztyrioch. Když maja z cywak und stydženja vesne svičin. Ve Rožinče, tam tež maja ve 16 hodinách mije metanje. Ve Krosčicach to runja po podnju cioch môžete so nastajič na svičinje a napovosim ich potom na rije ze skupinu Holarski. A tež dženca ve Votrovie z mija mije metanje na večo pečich zarijuje se modžina zromadnje s dičimi a potom maja tam spivne večo, kiš započne je so večo sedmiš. A netko hišče cibaretl. Jutce ponže dale, ve Vorkecach, Nuknice, Šunovie, Konecach, Dobrošicach, Zejicach, Nebečicach a ve Nove Vesce. A tute hesvo a dženca ponže dale pvači tež za koniec, tam voproče hižo od Božo spiča, sveča, maja tam vesovu zabiru, juce, čera miachu tam zromadne rije, a dženca punže tam dale, popodnju dvima i se zdičacem svedženjom, juce potom dopodnja džesačeh so vohňove vobory, vubiedžuja, a potem padnje mia vosem.

0: Jeden wulki krok medio kupovania tež. Oni sú videli, keko dživa tež sa tým cí. Taký klip poriadne přihotovať, jen skript písať a potom tie zrealizovať a ešte cíjať.
1: S dobom cedža s časovými svietkami porečeť, kak sú za svoj čas serbskú vyššiu šulu Budyšine doživili a se ju pomiatku zžaržili.
2: Beno Šota je převodžal šulerio serbskej vyššie šule Budyšin, kýž přihotuje 80. jubilej šule kon septembra z počat oktobra. Za to sledža netko ve staviznách šule, kýž je připodla prajene cí stácie v mieste hižo miva. Spočatne napřečo dženznišemu hotelej vosrič miesta při bohatej vieži, potom pozdžišo na cilnišču a netko na listovi, kýž je serbský šulský a zetkavan centrum. A to by dobiała się też raz moją przychodną mać. Woprasze czać masna no też jeszcze niekakie wobrazy, dokąd ona przed co powieda, co je ona na serbsku szulu na zakto zakładnieje riadonie do prynich letników tu kodziła. No jest no tam też jeszcze niż to ma. To się szmur so sposredkować. Cii mięczyny po biedl knadze saczie.

0: Zadkula.
1: Ta jedna pfuła 2000 metrów, nikto drugi zuczuje szach z komputerom jako przeczunik, a zaso nikto drugi piastuje z drugimi każdy tydzień. Mój Franca chcemy wiedzieć, co serbska młodzina czyni, gdyż runie na reachnie. Kotroho wie macie, co rady czynicie, z czym zabiwacie czas, albo wukniecie cały drugi dzień za szulu albo studi? Pisajcie nam się z Instagram, a nie zabudźcie na żaden part wieczorów.

0: Stupa prawom słuszak z herbstwu, to smy sobotę dzienia na naszym kanalu w Instagramie praszeli, a tysac to ludzi je wotmówiło, zanimale pojcu ludzi je przy tym w obknieżenie ryczy najważniejszy kryterii. Hacz nichtu z herbstwu słusza, animale cecina je so porno tomu za wotmówu rozsudziła, co k tomu słuszysz, gdyż so tak czujesz. Bo to już to mienie ludzi praje, zo je serbski pokat, a zo je hajenie serbskich nałożków rozsudny kryterii. Hacz pak so na końcu nichtu w oprawdzie przysłuszny czuje, ma też nieszto z osobińskiej biografii uczynić. Mieni znamieńcza też Mirczyn Wenk.
1: Tak szelake pak, kajż z wotmowy kuźdeje a kuźdeo na praszenie, stu słusza k serbstwu, tak rozdzielne są też przyczyny, motywacje a żywienskie stawizny, kotre za wuznaczom steja. Niekocy stu tym cele jednore wotrostu, kajż Diana Wočarjowa.
2: Ja przynu ze sieni ryzy serbskiej swojby a same pisze to potom poprom hakec tema, ale nic tema, co sam ja na tym dwielowała, ale tema, jak ja na to wotmówiu, gdy sam ja započuła co ze z tym rozestajć, also das mir započuła wiedome spoznać, so joju tak jetzt prajene jena komunikacja mit Sabam ja Niemcami, aber so die rozestajna a tak nischto, also to bin woto wojować, to by się pojad werdziwa, tak jetzt je ta zmina była wot radwoja na, do Budzisina na gymnazii.
1: Za drugich by to porno tomu dowi puć, tak na przykład za doktor Kordulu Ratajczaku.
3: Na spoczatku by to te serbske by nischto, što śmieszy z zajszłością czynić, no? Also, mój dżit by poprom za mnie tu serb, a czynić, on jeszcze prajo, ja sam Niemc, ja jenoś sas ryczu, no? To ryka, to są słybne stawizny za mnie byli, no? Albo też przywóznictwo w Łużyce, ale ja, jako sam wygeznych kichny wotrostwa, to są moje słybne stawizny byli, to by hajtum posadk, ale to nie bije moja przytomność, ne? To nie miesze niczo ze mną czynić.
1: Tola nikak jej uprašenie identity a przysłużności tola imało. Je kulturnu antropologiju studovała, a sobie studia a dysertacje też ze serbstwom zabierała. Je započała serbsce wuknić, a je też dale a jace kontaktu do Łużice pestovała. Przy tym je nieszto wosebite dożywiła.
3: Znano są mnie ludzie, predezo ja sam są przysłużna. Začuvala, sú mne hižo takrát zapšieli, no, a tež přečelio, no, a to je tá stará strategia, zo jen vie, jole ta pokaža ze sarskej svojbe, no, tun žit bier tede jo, no, a tun pravuj bier dživadželnik, no, tak nám sluša, a to sú tež přečelio byli, a po njen dostane sebe darne.
0: No to praj doktor Kordula Ratajčakova v rozmowie z Mirčinom Wenkom, što słušak serbstvu je tež jeho zabirao juce słyšić v úriesk jeho rešerše v našim nedženišim vusevanju a dešu reportážu potom variantove audiotice ARD Sounds na našej stronie v internete a tež přes našu app MDR Serbia.
4: Przecież ja si reka, ja si dover, ja som mrzak.